0: Ndinkani mini yomvena tamaliza nkani zimena konzerani mawa watsikula lero kumatisana siyane imvaniso mitu yake. Ntsokolo wa tsikolino Daniel Chapo lero akhala nawo pa nsonkhano okambirana za magetsi ndi gatsi mdziko la Brazil. Mikango yolusa ikusautsa anthu okhala mphepete mwankhalango ya zinave ku mabote mchigawo cha Inyambane. Nthambi yothandizira anthu pa nkhani za malamulo kutete kuchokera mu January kufika pano yathandiza anthu oposa 5,000 mswiri. Mungani za nchigawo cha tete ndizo onjezerapo mwene ndine Efrem Tedan ndipo amenongolera chiyose kunchineku ndi Virgilio Jackson Mawabwino.
1: Kani za chigawo cha tete ndizo onjezerapo.